kuhamba padokono padoko tapeja kozwa kongoma jakaimbwa ndi Afroming nguva chedo ndejona gumi josi kuno Moses wama kumaviri na umwe zveta kuita kudariko tomaenda kozwa kongoma jakaimbwa ndi Gibson Moses sinembo sinembo.